Ten wals mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten wals mi zawsze wspomina dawniejsze momenta. Na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.

żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie. Krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele.

powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele,

uimiraz na spacer. Spotkałoś liczny pugada, poleciał zielony papuga. Ja smutny i ten

Polka Band. Łopak z panną poszedł se na dejta, dopiero się poznali. Łopak z panną

0: Hey, hey, hey, sit down and buckle up for the ride. You're listening to Grizzly Polka Radio right here on grizzlyradios.com.
1: Myślę sobie, myślę, że się podziałam. Czy mnie jeszcze kochasz, czy mnie jeszcze kochasz, byś mnie na zachciała. Czy mnie jeszcze kochasz, czy mnie jeszcze kochasz,

0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: is it that man to do as a...
1: Badruj mnie!
2: Ale nie wiem, Julia, badruj mnie, ty ksiekaj, ty pijochu!